0: Somebody else. Kygo, Khalid Griffin, Save My Love na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Mi nismo lih najbolj na tekočem z dogodki, sem se pa spomnil novička naše od petka, ne vem, a ste vedeli?
2: Kaj?
0: Najprej tako, a veste, kje smo?